Bogir bogir boga boga boga boga bogir bogir Zedi mitis okro bokoro kogumidis agadi gogodi abadeli delia Kogumidis boga ze chemis aqvarelia Khali